0: What's up Windsor? Każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's up Windsor? A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami i fascynującymi historiami. Odkryjcie z nami tajemnicę Windsor. Dowiedzcie się, co słychać w lokalnej społeczności. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned, Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy Państwa serdecznie. 16 czerwca wybiła godzina 20. My jesteśmy znowu z Państwem już po połowie miesiąca.
2: A witam się również i ja z Państwem z murów uniwersyteckich w kolejnym programie What's Up Windsor. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, o czym jeszcze 20 lat praktycznie nie mówiło się w ogóle, bo nie istniało. Jesteście zaintrygowani, mam nadzieję. A dziś już nie o, ta właśnie ten cały program, o którym będzie, istnieje niemalże w każdej minucie naszego życia, jeśli nie w każdej sekundzie. Mam nadzieję, że program Wam się spodoba, ale jak zawsze zaczynamy dobrą muzyką, no bo bez muzyki co to za radio by było.
1: A muzykę serwować Wam jak zwykle będą
2: Małgorzata Holec,
1: Izabela Lech. Zaczynamy.